0: Нас чувать на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Рак за мокротурик. Ми працягуємо наш ефір, де закринаємо чергові теми. Подрязький музей народної культури означає десь сьогодні як самостійна установа. З гири нагоду у центрі Білостоку на ринку Костюшки відкрилася пленарна вистава, яка підсумовує діяльність музея. Про місію установи розважає перший директор, етнограф і дослідчик Артур Нехавел. На гри посаді він працював з 2016 до 2022 року.
2: 10 років – то z jednej strony niedługi czas, jeżeli spojrzymy na istnienie instytucji, ale z drugiej strony bardzo ważny, bowiem jest to samodzielna instytucja już od 10 lat. Ja akurat tak się złożyło, mam porównanie, jak wyglądało to w czasach, kiedy byliśmy oddziałem Muzeum Podlaskiego, czyli kiedy skansen był białostockim Muzeum Wsi jako oddział Muzeum Podlaskiego. No i też pracuję jako osoba zatrudniona w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, a więc już samodzielnej instytucji. A instytucji to przede wszystkim oznacza samodzielność finansową, możliwość planowania działań, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w znacznie większym stopniu niż w przypadku, gdybyśmy byli jednym z wielu oddziałów 8 Muzeum Podlaskiego. Skansenu to też jest o tyle dobrze, mówiąc tak wprost, że gospodarz, czyli dyrektor jest na miejscu i swoim okiem dogląda cały muzeum, bowiem jeżeli dyrekcja była tutaj w ratuszu, to wiadomo, że te wizyty były bardzo rzadkie i nie byliśmy na pewno oddziałem, który był tutaj w jakiś sposób preferowany. Myślę, że działalność Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w ciągu tych 10 lat udowadnia, że była to decyzja słuszna. Zresztą tak jak w przypadku wielu innych skansenów w Polsce. Skansen się rozwija, wystarczy chociażby spojrzeć też na liczbę pracowników, bowiem kiedy byliśmy oddziałem, było to zaledwie 23 pracowników. W tej chwili jest to już blisko 40 osób zatrudnionych. A mówię tutaj o osobach merytorycznych, czyli etnografach, pracownikach działu edukacji. Działają właśnie w tej najważniejszej sferze, jeśli chodzi o działalność muzeum, czyli edukacji, ale jednocześnie i właśnie zbierają zabytki w terenie, opisują, czuwają nad magazynami, więc to spektrum działalności jest naprawdę bardzo szerokie.
3: Ексдиректор Подляшського музею народної культури Артур Гавел шмат годов присвятив вивченню древньої архітектури Подляша і написав цілий цикл видань, присвячених древній архітектурі. У день відкриття вернісажа ми розмовляли з Петром Артуром на кон того, що включає в себе поняток народної культури Подляша і яке місце займає в ній білоруська культура.
2: Культура людова нашого регіону Подляшя дуже багата, є різнородна. Маємо тут власне до чинення з впливами з сходу, чи власне культури białoruskiej, z północy. Kultura, jak spojrzymy to w perspektywie dłuższej, czasowej, historycznej, litewska, ale też i ukraińska. Jest tutaj ta mieszanka i staramy się naprawdę oddawać naszej pracy w wystawach tą różnorodność, chociażby w taki sposób, że mamy budynki, chatę ze starej Grzybowszczyzny, która no właśnie jest chałupą białoruską, czyli z terenu spod Krynek, gdzie mieszkali Białorusini. Jest to jeden z takich ciekawszych i cenniejszych obiektów, bowiem jest w pełni wyposażony. Tam można pokazać i to naprawdę dzisiaj jest wielkie przeżycie, bo oprowadzam w tej chwili wycieczki. Wiem, jak żywo wszyscy reagują, niezależnie od tego, czy to są osoby nawet z naszego regionu, czy też przyjeżdżają gdzieś z Polski, na to, jak opowiadam, jak wyglądały warunki życia naszych przodków, jak bardzo to się zmieniło. I właśnie skansen jest potrzebny do takiej refleksji, żeby zastanowić się nad tym, jak wiele się zmieniło, docenić to, co mamy, bo trzeba przyznać, że te warunki były, życia naszych przodków były znacznie trudniejsze, więc jest ta różnorodność kulturowa, to jest widoczne także w naszych zbiorach, w zabytkach. Wartość tych zbiorów wciąż będzie wzrastała, bo coraz trudniej jest zakupić te ciekawe eksponaty starsze, chociażby z tego względu, że wyroby z drewna ulegają oczywiście bardzo szybko niszczeniu, czy powiedzmy taka ceramika gliniana, to wszystko są bardzo nietrwałe przedmioty, więc zachowanie ich w zbiorach muzealnych daje tą pewność, że za 50, za 70 lat, za 100 lat będą one także dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
1: Акрай 10 гадоў працы, у тым ліку супраца з беларускай супольнасцю, напрыклад, праводзілі традыцыйны абрады гукання вясны і багача, выязныя майстар-класы па беларускай культуры.
0: Дзень з рацыяй.